twój mózg naczy pochwytuje duki. Oce ja sobie miarkuję się kuchności karpowaty. Kacia podrywne. Бо побільше мислів мати дуже необхідно музика.